samogłosy, nie wytargoj ze mi włosy. Przy marynie leżą Kuba, marynie się rusocuba, ty maryna łobuczka.

Ja siedziałem w domu sam, nikogo w domu nie mam. Jest sobota wieczór, więc myślę se,

gra. Choć tam mnie żadny nie zna, Władziu Poleczki oberki grał. Było wesoło, wszystkim śpiewał, Władziu Poleczki oberki grał.

panna. Pyta się, chodź do tańca. Ja mówię, dziewczyno, że nie umie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Ja mówię, dziewczyno, nie umie, nie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Razem z nią tańcowałem, choć dobrze nie umiałem. Tak w prawo i w lewo nie kręciła, zabawa taka była miła. Tak w prawo, tak w lewo, ej, kręciła, zabawa.

0: Every day should be Taco Tuesday. It's Grizzly Internet Streaming.
1: Teraz będziemy razem śpiewać obereczka ze starego kraju. Tylko słuchajcie dobrze i śpiewajcie głośno. Świeci miesiącek na niebie.

I pod brzuszkiem rosło ciało. Chodziłaś nocą, grywałaś karty. Myślałaś sobie, że to są żarty. Nie były żarty, ni żartowanie. Ojej, partuszek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie. Ojej, partuszek już nie obstanie. Ej, leży Mania se na łóżecku i trzyma rączki, no i na brzuszecku. Tak lamentuje i tak se płacze, bo jej brzuszecku, no i coś ci skacze. Czego zachciała, to i dostała i się z Włocianem hej się poznała. Czego zachciała,

Waituli, tuli, nauszku tuli, ej, leżę sobie, no i bez koszuli. Ja się spytałem, czy ona chciała, cholera mówi, że już dostała. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już